odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Podudzie z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Papryka czerwona jedyne 6,99 za kilogram.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
6: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
7: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
8: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Jogurt naturalny Włoszczowa 330 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Tylko 4,69 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: reklama.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Podudzie z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Papryka czerwona jedyne 6,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: I po reklamie.

0: Reklama. Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
1: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
2: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. To po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie przedstawiciel Kremla dostał notę protestacyjną, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
7: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
6: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował w czwartek na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. 21 osób rannych, w tym dwie ciężko, to po trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Wstrząs miał magnitudę 4,7. Zawaliło się kilka budynków, odpadły fragmenty murów domów, miejscami nie było prądu. W rejonie Neapolu nie jeżdżą pociągi. Właśnie zaczyna się półfinałowy mecz siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. We wcześniejszym meczu nasi pokonali Ukrainę 3-1.
8: Ale ruszyli, proszę bardzo, słuchajcie, już jest 1-0. Odpalamy eskową strefę kibica. Oczywiście przede wszystkim będę dobrze grał, ale też tu będę zerkał, jak nasi sobie radzą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak wam gra Radio SK w sobotni wakacyjny poranek. Tak, tak spokojnie, 17 minut po godzinie 9. Ale w sumie do spokoju nie ma, są emocje. Nasi siatkarze walczą o wielki finał Ligi Narodów. Walczymy o obronę tytułu. W półfinale biało-czerwoni teraz grają ze Słowenią. No i jest dobrze, słuchajcie, prowadzimy 17-15. Są jakieś momenty zawahania, ale generalnie lepiej nam idzie niż Słoweńcom. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajcie mi znać, czekam na głosów wy na Messengerze Radia SK. Możecie dać znać, że hej SK, no ja tego meczu nie oglądam, bo na plaży nie ma telewizora. A się już tam z rodzinką wygrzewamy na słoneczku. A może jesteście w trasie, nad morze, w góry albo do babci. A może żona na zakupy wysłała sobotnie i nie było wymówki i meczu sobie nie obejrzycie. Nagrajcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie zagram męskie granie. Otworzymy im już za chwilę i ten mecz też będę dla was śledził.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: I po reklamie.

0: Alvaro Soler w Radiu SK.
1: Hej SK, nie oglądam meczu siatkarzy, bo jadę z synem w góry. To dla wszystkich w trasie na wakacje dorzucamy najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Z nami jesteście zawsze na czasie. I teraz będzie energia, nie będzie się chciało spać, bo na naszą antenę wpada artysta, który ostatnio no, fryzurę zmienił. A jak się zmienia fryzura, to wiedz, że coś się dzieje. Tak zrobił Oskar Cyms, który otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Wydał nowy numer i już niedługo, przypomnę, wystąpi na Top of the Top Sopot Festiwalu. On ma dobre wspomnienia z tą imprezą, bo 2 lata temu zgarnął burszt nowego słowika. A jak ten słowik się ma?
3: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko.
1: Generalnie jest bardzo dobrze traktowany, a teraz posłuchajmy tego słowika w wersji śpiewającej głosem Oskara Cymsa. Bez końca już teraz.

0: przy tym numerze zawsze czas, przynajmniej na chwilę staje w miejscu. Można się rozmyślić. Nelly Furtado w Radiu SK, hit zawsze na czasie. Polscy siatkarze grają w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Pierwszego seta, przypomnę, wygraliśmy, w drugim też nam dobrze idzie. 10-8 prowadzimy. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Może chcielibyście sobie obejrzeć, ale się nie da, bo Tomek w tej sprawie.
1: Żona, która jest moją szefową, wysłała mnie na zlecenie. Dlatego oglądać nie mogę.
0: To nic dziwnego, żona zawsze jest szefem, prawda? Który nie daje urlopu, nie daje L4 i trzeba być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę. I ja wiem, jak to zlecenie w formie pisemnej wyglądało, bo to jest wszystko na legalu. I to zlecenie jest tak. Śmietana 18, 4 ogórki i pierś kurczaka, no i kilo ziemniaków. Jeszcze jakbyś ćwiartkę arbuza dobrą znalazł, to też by było fajnie. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Nagrywajcie się.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Kiełbasa bracka Nikpol. Jedyne złoty 99 za 100 gramów. Ser królewiecki Szwajcar Spomlek. Tylko 2,89 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: jest numer dobry do słuchania, jak jeszcze domownicy śpią, żeby ich nie budzić. Taka kołysanka z jedna Spyro, bardzo przyjemna dla ucha. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. Chociaż nie wiem, czy jest cicho. Są okrzyki radości. Polscy siatkarze właśnie wygrali drugiego seta w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią i prowadzimy 2-0. Idą jak burza, słuchajcie. A Jarek daje znać, że on nie ogląda meczu, bo nie ma jak.
1: Hej, my meczu nie obejrzymy, bo właśnie jedziemy nad morze. Pozdrawiamy.
0: A to my, Radio SK, zrobimy wam wakacje już w samochodzie. Po 10 na przykład klasyk Explosion, Calvi i Remi się pojawią.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor kupuj, Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam. Eksplozja obok litewskiej ambasady w Kijowie to po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Budynek jest uszkodzony, na szczęście nikomu nic się nie stało. Rosyjski terror nie zna granic, napisał na X-ie prezydent Litwy. Ewakuacja 2,5 tysiąca osób we Francji. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy departamentu Var na południu kraju. Pożar objął 1000 hektarów terenu. Sytuację pogorszył porwisty wiatr. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek wakacji.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
8: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
6: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga teraz 100%.
9: Niby 100%, ale każdy z nas ma taki zaprzyjaźniony nocleg, że się dzwoni do pani i ona zawsze jakiś tam wolny pokój znajdzie. Jeśli teraz jedziecie w góry, to umówmy się tak, że wy w naszym imieniu zjecie oscypka z żurawiną, a ja wam za to zagram. To samo dotyczy gofra nad Bałtykiem. Uczciwa umowa. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Punktualnie 10.

0: Ring my bell? Ej, czy w Radiu SK o dzwoniących dzwoneczkach i wcale nie chodzi o święta czy dzwonek do drzwi, ale może nie wchodźmy w szczegóły. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. I gdy my sobie ostatniej nocy smacznie spaliśmy, słuchajcie, to był taki gość, który nie spał, tylko płynął przez Bałtyk w pław, non-stop i robi to cały czas. Nasz pływak Bartek Kubkowski, no robi rzecz niesamowitą, próbuje przepłynąć cały Bałtyk ze Szwecji do Polski, w sumie 160 km i robi to już od 21 godzin i 12 minut. Na liczniku ma 64 km. Czyli została mu niecała stówa do Polski. Słuchajcie, czego to facet nie wymyśli, żeby uciec przed domowymi obowiązkami w sobotę? Ale robi to w szczytnym celu, bo zbiera pieniądze dla dzieci chorych na raka, więc warto to śledzić. Transmisja trwa na YouTubie. A my w Radiu SK za chwilę gramy Turn the Lights Off.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Wow, teraz tak możemy krzyknąć. Mamy sukces. Polscy siatkarze właśnie teraz awansowali do wielkiego finału Ligi Narodów. Pokonali Słowenię 3-0 i to była wielka demolka.
1: Radio SK.

0: Måneskin i jest energia na sobotę i są najlepsze nowości w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: Esce. Wy już doskonale wiecie, że Esca jest zawsze pierwsza z nowościami. To z nami poznajecie nowe hity. I ten numer, słuchajcie, z Esca zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia przychodzi do nas z nowym numerem. Ostatnim wielkim hitem tej ekipy było Wait So Long. Teraz będziecie świadkami narodzin kolejnego wielkiego hitu. Tym razem Swedish House Mafia połączyła siły ze szwedzką wokalistką Legally i mają dla nas taki spokojny, uspokajający numer, trochę nostalgiczny. Happiness is so sad. Już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy dla was hity, których w wakacje zabraknąć nie może. Nicki Jam i Enrique Iglesias. No i tak się wygrywa mecze, słuchajcie. To są prawdziwi mistrzowie. Nasi siatkarze jutro zagrają o złoty medal Ligi Narodów, o obronę tytułu, bo w zeszłym roku, przypomnę, ten turniej wygraliśmy. No i miejmy nadzieję, że jutro też się uda. Dzisiaj w przepięknym stylu, ekspresowo, bez problemów pokonaliśmy Słowenię 3-0. Polscy siatkarze są w gazie, są niesamowicie skuteczni. Jutro w finale zagrają albo z Japonią, albo z USA. Mecz tych drużyn o 13:30. No i dobra, nie, ja nie będę teraz złośliwy, ja już nie będę porównywał naszych siatkarzy do piłkarzy. Ja po prostu zagram. Bletka za chwilę w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Pod udzie z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Papryka czerwona jedyne 6,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
14: Yes, of

0: Sanach w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacyjną sobotę. Wcześniej zaproponowałem, że jeśli jedziecie teraz w góry, to może za nas byście zjedli jakiegoś dobrego sypka z żurawiną. Jeśli nad morze, to jakiegoś dobrego gofra. I teraz Ania odpowiada na tę propozycję.
1: Cześć Łukasz. Żebyś się, że tak powiem, nie zapchał tym oscypkiem i gofrem, no, to ja nad zegrzem kawę za ciebie wypiję.
0: Proszę bardzo, jaka miła, uprzejma słuchaczka, prawda? No właśnie, to może wy zaproponujecie coś, co byście zrobili za kogoś, żeby już ta osoba tego robić nie musiała. Może za kolegę z pracy, który teraz nie ma urlopu, poleżycie troszkę na plaży, albo za kogoś, kto teraz pracuje, zrobicie jakiegoś wakacyjnego grilla. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co teraz możecie zrobić za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Za chwilę newsy, a po nich daj od Shakiry.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor kupuj Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie.
9: Krzysztof Pomorski. Tym razem przenosimy się niedaleko Przemyśla, a dokładnie do Bolestraszyc, bo chcę Wam przypomnieć o tym, że już dziś po południu w tamtejszym arboretum rusza dwudniowa impreza pod hasłem Rycerze w ogrodzie.
10: Zobaczycie obozy rycerskie, widowiskowe pokazy walki, dawne stroje i rzemiosła. Będzie można z bliska poznać życie rycerzy i sprawdzić, jak wyglądała codzienność przed setek lat.
9: Mówi organizator tego rycerskiego eventu, Karol Wróbel.
10: Sami będziecie mogli stanąć do rycerskich wyzwań, spróbować swoich sił w bezpiecznych walkach i chwycić za łuk. By przekonać się, czy drzemie was duch Robina Hooda. To świetna propozycja dla całych rodzin, pasjonatów historii, wszystkich, którzy szukają pomysłów na aktywne wakacyjne weekendy.
9: To przypominam dziś od 15 do 18, a jutro od 10 do 15 w Arboretum w Bolestraszycach.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Polacy meldują się w finale. Nasi siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia. Ten mecz dziś o 13:30. Kolejny akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzety, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, został już skazany na 20 lat więzienia. Teraz odpowie za posiadanie i handel narkotykami. Chodzi o ponad 200 kg substancji. Grozi za to do 12 lat więzienia. Na włoskiej plaży w Apulii słychać stukot maszyn do pisania. To atrakcja wymyślona przez miejscowe muzeum. Na nieużywanych od lat urządzeniach dzieci i dorośli piszą listy, wiersze i opowiadania.
13: Minuta po 11. Co byście zrobili za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Marek ma propozycję.
14: Chętnie zaopiekuję się kuponem Totolotka lub pojadę za kogoś na wakacje.
13: No właśnie, bądźmy dla siebie uprzejmi. Marek jest gotów się dla innych poświęcić. Bierzcie z niego przykład i nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK. To wakacyjne hity na czasie. A wy jesteście dla siebie bardzo uprzejmi, bo dajecie znać, co możecie za kogoś zrobić, żeby ta osoba już nie musiała. No i słuchajcie, Magda jest naprawdę bardzo dobra dla swojego męża i nie wiedzieć czemu, on tej dobroci w ogóle nie chce wykorzystać.
1: Cześć, ja chętnie zajęłabym się wypłatą mojego męża, bo on za długo ją trzyma, a ja z marszu wiem, co z pieniędzmi zrobić.
0: No to mąż może być pewny, że ty byś sobie z tą wypłatą poradziła, niech się nie martwi. Nie narzekałabyś, że nie masz w co się ubrać, prawda? A poza tym, no te wszystkie automaty paczkowe w okolicy są po to, żeby je wykorzystywać. A tak poza tym, to nie są pieniądze męża, tylko to są wasze wspólne pieniądze.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewia, tanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hejka, nazywam się Peter Parker.
13: Pamiętasz go?
12: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
13: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: I po reklamie.

0: nie musimy wylatywać w tropiki. One same do nas przyszły. Bardzo gorący numer. DJ Godza i Jason Derulo. Tak wam wakacyjnie gra oczywiście Radio SK. Słuchajcie, poznaliśmy najpiękniejszą kobietę świata. Za nami wielki finał Miss Supranational w Nowym Sączu. Ja nie wiem, czym się różni jeden konkurs piękności od drugiego. Podobno jest ich bardzo dużo. W każdym razie tą najpiękniejszą kobietą została reprezentantka Filipin, a Polka Oliwia Mikulska na miejscu 12. Jakby co, mamy zdjęcia na sk.pl, ale nie namawiam, żebyście zaglądali. Panowie, jeśli jest obok was druga połówka, to radzę się wstrzymać mimo wszystko, bo wiecie, zaraz będzie pytanie, a co, podoba ci się? A z tego jest bardzo trudno wybrnąć. Ale dziewczyny, spokojnie, wy się będziecie mogły na nas zemścić, bo za tydzień jest gala Mister Supranational. Więc może zawrzyjmy ugodę, że oboje nie oglądamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Jogurt naturalny Włoszczowa 330 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Tylko 4,69 za sztukę.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie. W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
7: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
8: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w energii?

0: jeden z najbardziej imprezkowych numerów tego sezonu. White 2115 na antenie Radia SK. Gramy najlepsze wakacyjne hity na czasie. A jeśli chodzi o letnie imprezki, no to one zaczynają się w Radiu SK. Klaudia w tej sprawie ma dla nas sprytną propozycję.
1: Dobra SK, wiem, że to nie jest łatwe zadanie wybrać 10 osób, które pojadą na Shiget Festival.

0: festiwal. Zrobię to dzisiaj za was. Jutro moja przyjaciółka Monika ma urodziny. Ułatwię wam ten wybór. Ja i Monika jedziemy na Sziget. Dzięki!
1: Jeśli chcecie, tak jak Klaudia, bardzo chcielibyście się wybrać na Sziget Festival w Budapeszcie, no to sprawa prosta. Odpalajcie eskową łapkę na smartfony, tam wysyłajcie darmowe zgłoszenie, no i już od poniedziałku będziemy do was w tej sprawie dzwonić. Mamy podwójne karnety na Sziget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym i jeszcze do tego dokładamy 2000 zł na różne ciekawe przyjemności, no bo to będzie w Budapeszcie, to aż się prosi, żeby trochę pozwiedzać. No i na żywo będziecie mogli zobaczyć wielkie gwiazdy. Sombr, Zara Larsson, 21 Pilots. Oni często na antenie Radia SK się pojawiają, no i wy zobaczycie ich na żywo. Trzymam za was kciuki.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
0: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor
6: kupuj,
7: Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda w całym kraju dziś dynamiczna. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Dodatkowo w połowie kraju obowiązują alerty IMGW przed upałem. Na południu dziś do 33 stopni, a po nocy swoje działania podsumowali strażacy z zachodniopomorskiego.
12: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
11: Mówił Dariusz Szach. Z zachodniopomorskiej straży pożarnej alerty przed burzami potrwają do wieczora. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, wspomina Janusz Komorowski, pseudonim Antek.
13: W oknach zawisły biało-czerwone flagi. Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej.
11: A powstanie zakończyło się po 63 dniach walki.
14: Na zegarach punktualnie sobotnie południe, na wakacje dokładamy hity na czasie. Eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy. W tej sprawie już za moment dzwonię do kogoś z Was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Alan Walker i Ava Max. Jaka tu jest niepokojąca końcówka.
1: Jakby się burza zbliżała. Ale wakacyjna burza też ma swój urok. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. U nas teraz będzie bardzo przyjemnie, bo my wam wręczamy eskowe zestawy wakacyjne. Razem ze mną jest teraz Agnieszka. Hej Agnieszka.
2: Hej Esko.
1: No to słuchaj, pochwal się teraz wszystkim dookoła, całej Polsce. Co się u ciebie wydarzy dokładnie 4 sierpnia?
2: Dokładnie 4 sierpnia wyjeżdżamy na Chorwację, wynajmujemy sobie... wynajmujemy sobie autko dość duże, więc dużo bagaży się zmieści. Jedziemy z naszymi przyjaciółmi, bo bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji. No i nie powiem, ukrywam, że taki jakby leżaczek, jakby się tak przygarnął, to by fajnie było.
1: Byłoby na czym poleżeć, nie? To byłby towar luksusowy. Tak. I to ty byś tylko na nim leżała, bo to ty się do nas odezwałaś. To będzie dla ciebie taka nagroda.
2: Tak, dokładnie, chociaż nie powiem, że już tam słyszałam pogłoski, że będziemy się zmieniać. Na tym leżaku co piosenka, to każdy inny będzie leżał.
1: Wiesz co, ja bym jednak ten leżak zajął, żeby był tylko twój na wyłączność, ale to już się tam dogadacie. Agnieszka, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik.
2: Jezu, super, bardzo dziękuję.
1: Słuchaj, o playlistę na twoich wakacjach my zadbamy, jakby co. Eskę odpalaj, dużo wakacyjnych hiciorów dla was mamy, a Eski można słuchać także na wakacjach w Chorwacji przez eskową łapkę na smartfony. Jesteśmy tam, gdzie wy. Dobrego urlopu, Agnieszka, trzymaj się.
2: Bardzo dziękuję.
1: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć taki zestaw, to wpadajcie do eskowej apki na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.
3: Radio SK. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
16: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
17: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
20: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: hit, zawsze na czasie. Timberg na antenie Radio SK. Słuchajcie, ja wiem, że jest sobota, dla niektórych to jest dzień zakupów, ale nie szalejmy. Pewna pani w Kędzierzynie Koźlu no trochę przesadziła. Kanapę chciała sobie kupić, słuchajcie, tylko że nie zamówiła tej kanapy z dowozem. Stwierdziła, że ją sama przewiezie. Osobówką. I to nie w bagażniku, słuchajcie. Włożyła kanapę, raczej pół kanapy do środka przez boczne drzwi, a druga połowa tej kanapy wystawała z lewej strony poza samochód. I tak jechała przez miasto z otwartymi drzwiami. Nagranie z tego trafiło na policję i pani dostała mandat. No ale już nie śmiejmy się z tej pani, no bądźmy wyrozumiali, słuchajcie. Ja wiem, jak to było, może ona przez pół roku męża prosiła, żeby kupił w końcu tę kanapę, więc stwierdziła, że weźmie sprawy w swoje ręce. Wszystko to jego wina.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Pod udzie z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Papryka czerwona jedyne 6,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: I po reklamie.

0: I to się właśnie nazywa sobotnia energia z hitami na czasie Axwell i Bone w Radiu SK. Ja wam radzę teraz uważać, bo on się najadł i on ma teraz w sobie bardzo dużo energii. Michał Hanczek przejmuje stery.
1: Ale się nie przejadł, więc ma tę energię jeszcze przynajmniej.
0: A pochwali się, co tam dobrego było na talerzu?
1: Naleśnik.
0: No to pięknie.
1: Bo ja wierzę w to, że jesteś tym, co jesz.
0: Jesteś jak naleśnikiem.
1: Bo to jest płaskie i wtedy ma się płaski brzuch.
0: Pizza
1: tak samo działa.
0: Ja zjadłem borówki, to w takim razie jestem okrągły. Jestem kula po prostu, dobra.
1: Ale zdrową kulką.
0: Tak się toczymy w to sobotnie popołudnie. Za chwilę Michał Hanczak będzie wam dobrze grał. Będzie m.in. hit zawsze na czasie od Tayo Cruza.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bobek jest Seagull.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
1: Eska.
15: Krzysztof Pomorski, letnia pogoda i wakacje to świetny powód, by wyjść z domu, choćby na pogaduchy z sąsiadami. Dobrą ku temu okazją będzie święto osiedla słowackiego w Przemyślu, a to już dziś od 15.
16: Rozpoczniemy od kolejnej edycji Misio Kids Run. Choć zapisy na bieg są już zamknięte, wszystkie chętne dzieci będą mogły pokonać trasę po zakończeniu oficjalnego biegu.
15: Mówi Piotr Grygowski.
16: Na uczestników czekać będą również dmuchańce, kolorowy pociąg, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, konkursy i gry oraz pokazy służb mundurowych. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej. Wieczorem odbędą się kolejne mistrzostwa wbijania gwoździ, a od godziny 19 do wspólnej zabawy zaprosi DJ Gumiś. Zapraszamy całe rodziny.
15: To dziś od 15 do 1 w nocy na stadionie przy ulicy Sobótki w Przemyślu.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Agata Chruściak, zapraszam. Strażacy z Polski będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa grupa wyleciała dziś z Krakowa. Będą działać w ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych.
18: Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
17: A w swoich działaniach strażacy wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych. Kierowcy, uważajcie, zablokowana S5 między węzłami Rynarzewo i Szubin w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki. Samochody, które utknęły w zatorze, kierowane są na drogę awaryjną. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Gianni Infantino poinformował, że to ze względu na masowy sprzeciw kilku konfederacji. Decyzję z zadowoleniem przyjęła UEFA, choć przyznała, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie.
19: Dwie minuty po godzinie 13, czas przejąć stery i posterować trochę tym sobotnim popołudniem. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Hanczak z tej strony, mam dla was sporo hitów na czasie dobrych na sobotnie popołudnie. Selveware, Temper City już za chwilę, najpierw Wolves i Selena Gomez z Marshmello.

0: Zdalia ostatnio mnie zaskoczyła nie tylko swoim nowym hitem Tylko kochaj mnie, jak zawsze przebojowy bardzo, ale też pewnym wyznaniem na swoim Instagramie, ponieważ napisała, że jest taki fun fact na jej temat, że ona nie bardzo lubi lody. Większość z nas lubi lody, ona nie, ma z nimi jakiś problem też dlatego, że boi się, że się od nich przeziębi i straci głos i dlatego od lat je tylko te słodkie wafelki od lodów. Czyli idzie do lodziarni i kiedy pani pyta, jakie smaki, to ona prosi tylko o wafelek. Każdy ma jakieś takie tajemnice, o które mogłyby być zaskakujące dla innych, więc jak są jakieś fun fakty o was, że jest coś nietypowego, co wy lubicie, a inni nie lubią albo odwrotnie, to możecie dzisiaj mi o tym opowiedzieć. Na Messengerze Radia SK czekam na wasze głosówki. Ja na przykład nie lubię chałwy, a bardzo dużo ludzi lubi. Ale to mogą być fun fakty nie tylko kulinarne, więc jak macie ochotę czymś się przy sobocie pochwalić, to nagrywajcie głosówki. Za chwilę sprawdzimy. Co jest takiego w słuchaczach Radia SK nietypowego? Alok, The Chainsmokers, May Stevens, Jungle już za kilka chwil będzie Gibbs i Kukon, a potem jeszcze coś premierowego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK, 29 minut po godzinie 13 u nas, czyli jeżeli ktoś nas słucha na Wyspach Brytyjskich, to jest 12.29.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłem i policzyłem i pamiętam. Bo teraz na Wyspy Brytyjskie na chwilę się przenosimy. A to dlatego, że tam powstał kawałek, który teraz wam zagram. Dużo nowości na wakacje mamy dla was w Radiu SK. No i teraz właśnie brytyjski DJ DOD, a także Easy Bizu, wokalistka, którzy wspólnie stworzyli kawałek, który brzmi tak orzeźwiająco w ten upał. Careful, posłuchajcie. No i ostrożnie z tymi upałami, nawadniajcie się.

0: Tydzień temu w Łodzi na Łódź Summer Festiwalu, a dzisiaj w Radiu SK. 13.35 to The Way I Are od Timbalanda, no i Carrie Hilson oczywiście. Opowiadałem wam o fanfakcie związanym z Zalią, która unika lodów i bardzo ich nie lubi, zjada tylko wafelki. I zapytałem, czy są jakieś fanfakty na wasz temat, które mi zdradzicie. Odezwała się na Messengerze Radia SK Karolina.
1: Nikt nie lubi anielskiego orszaku, a ja tak.
0: No i tak to jest z tym anielskim orszakiem w twoim wypadku, taka pechowa w sumie informacja i wiadomość, że kiedy przyjdzie ten dzień, oby jak najpóźniej, kiedy specjalnie dla ciebie ten anielski orszak zagrają, to ty i tak tego nie usłyszysz.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać.
9: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Cześć Radio SK, ja jestem człowiekiem nietypowym, bo każdą zupę jem z chlebem, nawet pomidorówkę i rosół.

0: Internet już zdobył, z radiem też sobie radzi coraz lepiej. To Per Genie sama na antenie Radia SK przed godziną 14, a po 14 między innymi Zara Larsson się pojawi. Kto widział ją na openerze, ale chciałby jeszcze raz, to może na festiwalu Sziget, a kto nie widział, to tym bardziej powinien na Sziget do Budapesztu pojechać. I to już w tym miesiącu, bo od 11 sierpnia ten festiwal rusza, a my możemy was tam wysłać. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce na polu namiotowym i jeszcze 2000 w gotówce, żebyście mogli tam spokojnie dojechać i jeszcze sobie poszaleć przy okazji. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce od poniedziałku, znowu te karnety i te wszystkie nagrody będziemy wam rozdawać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Rise Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Chipsy Crunch Chips 130 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Sok pomarańczowy Tymbark butelka 1 litr. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
7: I po reklamie.
8: Krzysztof Pomorski, witajcie w bardzo ciepłe, letnie i wciąż wakacyjne popołudnie. Słowo letnie padło tu nieprzypadkowo, bo przed nim kolejna odsłona przemyskiej sceny letniej. To cykl koncertów, dzięki którym nasza przemyska starówka tętni muzyką i wyjątkową atmosferą. Dziś na żeglarski klimaty zaprasza 14. Przemyska Harcerska Drużyna Wodna. 14. To od 19 do 21. Jutro Marysia Kunert i Julia Mykita i Wielki Miszmasz, czyli muzyka popowa i rockowa przeplatana elementami folkloru, soulu oraz muzyki poetyckiej. W tym przypadku od 18 do 20. Teraz zaglądamy do stolicy regionu, bo tam jeszcze dziś i jutro trwa Rzeszów Bike Festival. W rozpisce mnóstwo rowerowych atrakcji. To m.in. wyścigi MTB dla dzieci i dorosłych, szosowe kryterium uliczne, Mistrzostwa Polski w parakolarstwie, zawody trialowe i na pump tracku. Będzie też kino plenerowe i koncert OSTR.
9: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Agata Kruściak, zapraszam. Policja szuka napastnika, który zaatakował Ukrainkę drewnianą laską. To w Gdyni 40-letnia kobieta została uderzona w głowę dwukrotnie, trafiła do szpitala miejskiego.
11: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
10: Mówił Marek Kobiałko z komendy w Gdyni. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia. Trwa dogaszanie pożaru domu jednorodzinnego w Miedzynie pod Szczecinem. Dwie osoby zostały ewakuowane, ogień pojawił się na poddaszu.
12: Ogień objął powierzchnię około 70 m². W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 8 zastępów Straży Pożarnej.
10: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 7 kąpielisk na Wybrzeżu z zakazem kąpieli. Chodzi o 5 w Darłowie i 2 w Gdańsku. W wodzie wykryto bakterie coli i enterokoki.
13: Ale na szczęście można być skąpanym w hitach na czasie. I te dla was mam w tej godzinie. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek, potem m.in. wspomniana Zara Larsson czy Martin Garrix i Ed Sheeran. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na wspólne popołudnie. Za chwilę przydadzą wam się telefony, bo zrobimy sobie taki mały weekendowy alfabet i sprawdzę, co się u was dzisiaj dzieje.

0: Bring Me To Life w Radiu SK, 18 minut po godzinie 14. No to czas rozpocząć ten weekendowy alfabet. 664-402-302. Linie otwarte, dzwonicie do mnie. No i uwaga, bo wy podajecie słowo, które najlepiej opisuje wasz weekend, ale trzeba być czujnym, bo to jest alfabet. Ja podaję literkę, na którą to słowo musi się zaczynać. Literki idą jedna po drugiej. Nie zaczniemy od A, żeby nie było za łatwo. Zaczniemy od B. No może dzisiaj od B. Niech będzie B jak Barbara. Zobaczymy, kto do mnie zadzwoni. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Halo?
1: Halo, halo?
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Ania.
0: Aniu, no to na literkę B słowo, które najlepiej określa twój weekend?
1: Bardzo aktywnie.
0: O, fantastycznie. Czyli spalanie kalorii, dobrze. Odbieram kolejny telefon. Teraz mamy literkę C. Uwaga, halo? Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam.
0: No to literka C w tej chwili obowiązuje. Jakie słowo najlepiej określa twój weekend na tę literę?
2: Czarujący.
0: Czarujący. Kto cię oczarował?
2: Moja przyszła żona. W przyszły weekend bierzemy ślub, także tutaj mamy
0: wszystkiego najlepszego w takim razie. No pięknie,
2: dziękujemy.
0: No to na koniec literka ci teraz będzie. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Ewentualnie może być D. Halo?
3: Halo, halo, cześć.
0: No cześć, no to literka ci czy D jednak?
3: Jednak D jak duszenie.
0: Duszenie? Jejku, ale mam nadzieję, że nikt ciebie nie dusi w ten weekend.
3: Nie, ale zaczynają się przetwory.
0: A, na weki i weków amen. Radio
4: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes,

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: I po reklamie.

0: A kto tak ładnie i emocjonalnie śpiewa? Już wam mówię, to Cameron Whitcomb na antenie Radia SK. The Hard Way to jest nowość, którą wam gramy. 23 minuty nam zostały do godziny 15. W sporcie dzisiaj bardzo dobra wiadomość, ponieważ Polacy, nasi siatkarze, awansowali do finału Ligi Narodów. 3-0 wygrali ze Słowenią, przypominam. Finał jutro, trzymamy mocno kciuki. Ale to nie jedyne sportowe emocje, które nam towarzyszą, ponieważ w Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim. No i najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, która no, miała naprawdę podgórkę w tym triatlonie, a zdobyła tytuł mistrzyni Europy, mimo że na trasie kolarskiej spadł jej łańcuch, no i też w samym basenie, kiedy pływała, przepraszam, nawet nie w basenie, w otwartym akwenie, też łatwo nie było.
1: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym. Jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
0: Tyle się działo, tyle problemów, a i tak złoto naszej Roxany Słupek. A człowiekowi czasami przy sobocie jest tak daleko i tak ciężko iść, wynieść śmieci, co nie?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
17: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
6: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
18: I po reklamie.

0: Jak się okazuje, często towarzyszę wam w drodze i bardzo się cieszę. Możliwe, że Natalii, która zgarnęła naszego kampera na ten weekend, gdzieś towarzyszymy, ale na pewno jestem z Agatą i jej rodziną w samochodzie, bo Agata napisała, że jedzie na Mazury. Taki spontan, bo po co w domu siedzieć? I ma rację, pogoda jest, trzeba jechać. Agata, Mariusz, Oskar i Kubuś w drodze na Mazury w rytmie Sorry Papi od Topika i Becky G. A za kilka chwil po 15 kolejne hity wam zagram na drogę bardzo dobre, między innymi od Gipsa i Igo. Będzie też nowy Oskar Cyms.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Więcej!
2: Więcej!
1: Jeszcze więcej!
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
1: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To może ja wam już zaplanuję przyszły weekend tak koncertowo i muzycznie, zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś z okolic Dolnego Śląska na przykład. Artyści jak Złoto tam się pojawią. Już za tydzień w ramach trasy SK Music Tour będziemy w Złotoryi. Koncerty od piątku do niedzieli, a na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski czy Kubańczyk, a także prowadzący z Eski Kamaryciak, Jankes. No i moja skromna osoba też będzie. Widzę się z wami w niedzielę. Wstęp wolny, mam nadzieję, że do zobaczenia. Wczorajszy koncert męskiego grania we Wrocławiu przerwany przez pogodę. Trzeba było ewakuować uczestników. Organizatorzy zapraszają posiadaczy piątkowych biletów na dzisiejsze koncerty. Można też wykorzystać wrocławski bilet na piątkowe koncerty w Krakowie lub Warszawie. Ta druga opcja dostępna jest także dla posiadaczy dwudniowych karnetów na Wrocław. Szczegółów szukajcie na socialach męskiego grania. No a dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska zagra m.in. tegoroczna orkiestra dowodzona przez Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino. No, wykonają m.in. hit Nareszcie. Ten hit otworzy tę godzinę hitów na czasie na antenie Radia SK. Pojawią się oczywiście Igor, Vito i Zalia. Mam nadzieję, że wy też gdzieś tam się pojawicie na Messengerze SK. Michał Hanczak. Bardzo jest mi miło spędzać z wami to sobotnie popołudnie.

0: Jest coś wciągającego w tym hicie. R&B czy Ring My Bell H na antenie Radia SK. Na bazie hitu, który powstał pod koniec lat 70. swoją drogą. 17 minut po 15 słuchacie Radia SK. Nie będzie sprzedawania praw komercyjnych jakimś innym podmiotom, właśnie komercyjnym, prywatnym, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie, o Mistrzostwa Świata na przykład w piłce nożnej. Infantino Gianni, czyli prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej, wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu, który niezłej burzy narobił w środowisku w tym tygodniu. UEFA na przykład zagroziła bojkotem rozgrywek, jeżeli by doszło do realizacji tego pomysłu. Zresztą z różnych stron głosy krytyczne płynęły. No i rzeczywiście Infantino rakiem się teraz z tego pomysłu wycofuje. No ale i tak sporo osób zaangażowanych bardzo mocno w piłkę nożną mówi, że sam pomysł już nadwyrężył trochę zaufanie i tak już trochę nadszarpnięte ostatnim mundialem do FIFA. Bo to nie do końca pewne, czy to FIFA, czy to jednak trochę FIFA Rafa.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
15: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
16: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
20: Vox.
21: Tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: I po reklamie.

0: Nawet jeżeli tam, gdzie teraz słuchacie Radia SK, są burzowe chmury, to w głośniku i w słuchawkach jest słońce. Dzięki Calvinowi Harrisowi, to Summer Weste.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W tym tygodniu wpadł do nas Oskar Cyms i powiedział, że nowy album będzie.
2: Album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: I to jest ta piosenka, którą teraz w Radiu SK usłyszycie. Słyszałem, że fani Oskara Cymsa, czyli Cymsiary, Cymsiaki, już mogą słuchać tej piosenki Bez końca i tekst znają na pamięć. No to bardzo proszę, inni teraz mogą się nauczyć. Oskar Cyms w Esce.

0: Cardinal Official i Akon na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, za kilka chwil Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Niezależnie gdzie jesteście, na wakacjach na przykład, to możecie słuchać Radia SK za pomocą naszej apki. Nawet jeżeli po FM-ie tak zwanym tam nie nadajemy. Apka na smartfony zupełnie darmowa, a do tego nie dość, że można słuchać Radia SK gdzie się chce i kiedy się chce, to jeszcze jest to przepustka do różnych gier i zabaw. Między innymi do naszego wakacyjnego zestawu, bo SK jest tam, gdzie wy, a ma dla was też prezenty. Po godzinie 16 do kogoś taki zestaw wakacyjny powędruje, a w skład wchodzą eskowy leżak i głośnik taki przenośny, żeby jeszcze lepiej słuchać i głośniej hitów na czasie. Można zgłosić się przez apkę Radia SK już teraz. Zapraszam, nic to nie kosztuje. Po 16 do kogoś zadzwonię.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Podudzie z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Papryka czerwona jedyne 6,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Ta dziewczyna ma raptem 21 lat, a głos jak dzwon przecież. Sienna Spyro. No, sama mówi, że jest trochę taką retro duszą, a jej inspiracjami są chociażby Frank Sinatra, Etta James czy Amy Winehouse. Krytycy mówią o niej, że narodziła nam się nowa Adele. Coś w tym jest. Album Visitor już się ukazał, można posłuchać, a to jest jeden z hitów, które na tej płycie się znalazły. Great Expectation. Tuż przed godziną 16 na antenie Radia SK, gdzie wszystkie hity się zaczynają, wiadomo. I miejmy nadzieję, że kariera Sienny Spyro w Polsce również dzięki temu, że wy polubicie, a my będziemy grali na wieżę rozpędu w naszym kraju i może Sienna do nas przyjedzie. Dzisiaj występuje w Chicago i wiem, że słuchacze z Chicago się wybierają, bo już donosili. Za kilka chwil po 16 kolejne hity na czasie wam zagram, będzie tanecznie, m.in. Zokaria od Andy Dusta.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Gips i Kukon, numerem jeden gorącej dwudziestki. Tak zdecydowaliście na SK.pl głosując. Hit Ty Masz wygrał wczoraj notowanie. No i na pewno jeszcze dzisiaj po południu zagram wam ten kawałek. Tymczasem Gips ostatnio był gościem Radia SK i przyznał, że bardzo zaskoczyło go to, że w ostatnim czasie mnóstwo jego kawałków stało się radiowymi hitami.
12: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, to się ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie. Że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
11: Cała rozmowa Matiego Fuczyło z Gipsem czeka w podcastach w naszej eskowej apce, a za niecałe 2 tygodnie kurs na Szczecin. Wielkie żaglowce znowu przycumują w tym mieście, no a razem z nimi przypłynie wiele gwiazd, no bo razem z żaglami odbędą się koncerty w ramach trasy SK Music Tour. W piątek 14 sierpnia wystąpią Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms i zespół Ira, a koncert poprowadzi Ola Kot. W sobotę 15 sierpnia rządzić będą Rapsy, Kini Zimmer, Jan Leosia, Blacha 2115 czy Janusz Walczuk. A ja wpadnę na scenę jako prowadzący. To w Szczecinie za 2 tygodnie wstęp wolny. A tymczasem wracam wspomnieniami do tego tygodniowego koncertu Charlie'ego Puffa w Warszawie. Ale to był smakowity koncert. Piękne dźwięki. No i oczywiście tego koncertu, tego hitu też zabraknąć nie mogło. To Attention w Radiu SK. Minęła 16. Tuchanczak, dzień dobry.

0: To oczywiście Stanach na antenie Radia Eska, która zaśpiewała tam coś o plażach, wojażach. Hej, Adrian.
1: Hej, Eska.
0: Adrian, czy ty już na plaży, czy jeszcze przed plażą, czy jak to wygląda po plaży, może jesteś już?
1: Jeszcze przed, bo dzisiaj w Gdańsku taką deszczową pogodę mamy, ale jak się rozchmurzy trochę, to na plaży.
0: Okej, okay. A którą plażę gdańską masz najbliżej?
1: Stogi.
0: Stogi, o, to ładna plaża jest rzeczywiście. Ale czekaj, czekaj, bo Stogi to mi się też kojarzą z takimi zakamarkami, gdzie człowiek może się opalać totalnie sauté, bez ubrania. Czy to jest twoja część plaży, czy jednak ty jesteś tekstylny?
1: Są też takie rejony, ale tam się nie dopuszczam.
0: Okej, okay, dobra, jasne. Adrian, byłeś za to w naszej aplikacji, masz ją na swoim telefonie i bardzo dobrze, bo można się do nas zgłosić przez tę aplikację po swój eskowy, wakacyjny zestaw i ja dla ciebie taki zestaw mam, no bo skoro masz blisko plażę, to przyda ci się na pewno i eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik, żeby móc nas słuchać. Byleby tylko innym nie przeszkadzać, zapytać, czy chcą słuchać hitów na plaży.
1: Chociaż Eski to wszyscy będą chcieli słuchać.
0: Ach, i myśmy się nie umawiali, że ty tak to powiesz, a tak ładnie z siebie powiedziałeś. Bardzo dobrze chyba trafiłem w takim razie. Adrian, no to nagrody dla ciebie i życzę ci jednak pogody w ten weekend do plażowania. Niech się tam w tym Gdańsku rozchmurzy.
1: Dobrze, to dziękuję i pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrowienia. Zgłaszajcie się przez naszą apkę, bo rzeczywiście przez cały weekend jesteśmy tam, gdzie wy zresztą jak zawsze. I rozdajemy wam takie właśnie eskowe zestawy plażowe. Za chwilę Bibi Rexa.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Lost the Islam, to Ed Sheeran na antenie Radia SK. O tym, że SK możecie mieć wszędzie ze sobą, już wam wspominałem, dzięki naszej mobilnej apce. No to teraz czas wrzucić wam w głośniki i w słuchawki coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Premiera światowa tego kawałka odbyła się u nas w Radiu SK w tym tygodniu. Chwilę po tym, jak wypuścili w świat, u nas ta piosenka też się pojawiła, ale jest tak wciągająca, że zagramy ją ponownie. A jak będziecie chcieli, to jeszcze częściej. Swedish House Mafia z kolejnym kawałkiem, tym razem nagranym z Licky Lee, którą możecie pamiętać z hitu I Follow Rivers. Numer ich wspólny nosi tytuł Happiness is so sad. Posłuchajcie właśnie teraz.

0: Hit do śpiewania w samochodzie. Pozdrowienia dla tych, którzy śpiewali Głuchą Noc albo rapowali, jak znają tekst cały. 24 minuty do 17, za chwilę Temper City, a potem jeszcze Rosé i Bruno Mars, Handjak z tej strony. Wiemy już, kto będzie rywalem Polski w siatkarskiej Lidze Narodów w wielkim finale jutro. Będą to Amerykanie, którzy w tiebreaku wygrali z Japończykami, a więc im nie poszło tak łatwo jak Polakom z Słowenią. Zobaczymy jutro o 13.30, jak naszym pójdzie w finale Ligi Narodów. Oczywiście trzymamy kciuki, a że ja bardzo lubię sprowadzać wszystko do jedzenia, to jutro mamy pojedynek zapiekanki kontra hamburgery. No to wiadomo, że zapieksa musi wygrać.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jan usiadł na Bieszczadzkiej Polanie, zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: I po reklamie.

0: SK. SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Taki oto klimatyczny hit ostatnio dostaliśmy od Jasona Derulo i DJ Goshi, Michiko. Zbliżamy się do godziny 17. To dziś 1 sierpnia, bardzo ważna godzina i dlatego o 17 punktualnie w Radiu SK specjalne wydanie newsów poświęcone rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś 1 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Jogurt naturalny Włoszczowa 330 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Tylko 4,69.

0: 9 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: SK. SK.
8: Krzysztof Pomorski. Na szczęście do końca wakacji jeszcze sporo czasu, ale już teraz dajemy Wam znać, że jak co roku w ostatni weekend sierpnia odbędzie się w Przemyślu święto naszego miasta, czyli Wincentiada. Będzie jak zwykle mnóstwo atrakcji, w tym oczywiście koncerty. W sobotę 29 sierpnia na scenie pojawi się Kasia Kowalska i Edyta Górniak. W niedzielę 30 Kamil Bednarek i Paktofonika. Teraz nieco inny klimat. Bieszczadzkie Anioły, z nim będziesz szczęśliwsza, czwarta nad ranem, Niebruklinski Most. Te utworki kojarzą się z ogniskiem, gitarą, często beztroską młodością, ale i ze starym dobrym małżeństwem. Jeśli macie ochotę pośpiewać sobie te i wiele innych piosenek razem z zespołem, to będzie ku temu świetna okazja. Panowie pojawią się niebawem w Majdanie koło Cisnej, a to w ramach kolejnej edycji Schroniska Aniołów. Plenerowe koncerty pod bieszczadzkim niebem 14, 15 i 16 sierpnia.
7: SK.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Jest 17, wybiła godzina W. Warto na chwilę się zatrzymać, by oddać hołd poległym. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.
10: Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Warszawa była piękna.
9: Wspominał Janusz Walencik, pseudonim Czarny, który w czasie powstania miał 14 lat. Zacięte walki trwały przez 63 dni. Szacuje się, że łącznie zginęło ponad 200 tysięcy osób, żołnierzy polskiego wojska i cywilów.

0: Powolutku nabieramy energii przed wieczorem sobotnim. Jeszcze przed nami cała imprezka i SK Live Remix oczywiście dzisiaj. A tymczasem w ramach hitów na czasie wakacyjnych Aiko na Pobie, I Love It na naszej antenie. 15 minut po godzinie 17, no my kochamy sprawiać wam przyjemność i budować wam nowe wspomnienia, tylko te pozytywne. No i tak to właśnie teraz jest z naszą słuchaczką Natalią, która w tym tygodniu zgarnęła kampera na taki przedłużony weekend od Radia SK. I dostałem jakiś czas temu nawet na Messengerze SK zdjęcia od Natalii i jej ekipy, konkretnie męża, syna i teściowej. Znaczy teściowej nie ma na zdjęciu, bo chyba robiła to zdjęcie. Gdzieś z Mazur, gdzie właśnie pojechali naszym kamperem. Poprosiłem, żeby może nagrała głosówkę, opowiedziała, co się dzieje, pozdrowiła wszystkich słuchaczy, ale nie odebrała już tej wiadomości. Zresztą się nie dziwię, bo gdybym był na Mazurach w kamperze albo w okolicach kampera, to po prostu bym korzystał, a nie siedział na Facebooku, czy Messengerze, czy na innych social mediach. Wy możecie takiego kampera zgarnąć, kiedy Natalia nam go odda i go wysprzątamy i na nowo zatankujemy. Czyli już w najbliższy czwartek. Jeżeli macie ochotę, żeby SK to wam wręczyła kluczyki do kampera i kolejny weekend chcecie podbijać z nami, naszym pomarańczowym kamperem, to zapraszam do naszej mobilnej apki na smartfony. Za chwilę Kuba i Kuba Wester. Radio
1: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: I po reklamie.

0: Mocny hit od Ave Max i Alana Walkera w Radiu SK to Fate. Za kilka chwil Chapel Roan, będzie Bibi Rexha i David Guetta. Tymczasem, co ostatnio dostanę SMS, to jest to alert RCB. Wczoraj na przykład z poradnikiem bezpieczeństwa, z linkiem, który zresztą zawiesił serwery. Dzisiaj już też na przykład sporo osób, w tym ja, dostało SMS-y w różnych częściach kraju z ostrzeżeniem przed burzami, silnym wiatrem, a nawet gradem. Po drodze jeszcze był SMS mówiący o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. No pewnie też dostaliście te SMS-y z alertem RCB. I z jednej strony to dobrze, że one przychodzą, byleby w odpowiednim momencie, ale z drugiej strony, no tak sobie myślę, że ostatnio częściej pisze do nas alert RCB niż nasza druga połówka, na przykład będąc w delegacji. A to już jest zastanawiające.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
9: Ile sekretów zna twój materac? Kłótnie o pilota, łzy przy filmach, nocne podjadanie chipsów? Wie też, że jest już wykończony. Dosłownie. Zapadnięty po środku. Twoje plecy zasługują na coś lepszego. Na materacach Aurea kładziesz się zmęczony, a budzisz wypoczęty. Codziennie, bez kompromisów. Sprawdź nas na aureamaterace.pl. Ręcznie wyprodukujemy twój materac, dowieziemy go i wniesiemy prosto do sypialni. Aurea. Twój świadomy wybór na lata. Prałkowce 177. Zapraszamy.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 18. Łajcior i spółka na antenie. Natalia, nasza słuchaczka, która zgarnęła kampera w tym tygodniu, odezwała się do nas.
1: Cześć Wam, z tej strony Natalia, Łukasz i Filipek. Właśnie wracamy z rowerów, jesteśmy w okolicy Mrągowa. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, a my lecimy odpoczywać na naszych leżaczkach SK. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Możecie, tak jak Natalia, już w przyszły weekend gdzieś na Mazurach na przykład, albo gdzie tylko Wam się podoba, wystarczy, że SK dowiezie Wam kampera. Pamiętajcie, w naszej apce można się zgłosić. Zgłosił się Paweł Bogaj do imprezki.
2: Tak. Ja powiedziałem, jestem jak alert RCB, przyszedłem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, zwłaszcza, że ja w takim razie idę trochę w ślady Natalii i tych, co odpoczywają. Znikam na urlop. Za 2 tygodnie się usłyszymy. Także papa.
2: Nie.
0: Michał Hanczak, cześć.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Wakacje równa się dobra wakacyjna imprezka. Jeśli z takiego założenia wychodzicie, to jesteście w dobrym miejscu, bo namierzyłem dla Was kilka imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend na południu Polski słychać dobry rap. Wystartował festiwal Rap Południe. Na lotnisku w Bielsku-Białej są wielkie gwiazdy. Dzisiaj zagra m.in. PZ, Chivas czy Białas. A jutro z kolei Kubi Producent, Problem, Kukon czy BDOS2115, który tydzień temu zrobił niesamowite show na Witch Summer Festiwalu. A teraz przeskakujemy nad morze. W Jastarni dzisiaj drugi wieczór z festiwalem Southway. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sokół czy Liwka, którą znacie na przykład z hitu Zakochałem się pod apteką z Taco Hemingwayem. Dzisiaj też gra Męskie Granie. We Wrocławiu na scenie m.in. Zalia, Igor Herbut czy Vito Bambino, czyli autorzy hymnów tegorocznej trasy. Znacie hit nareszcie z Radia SK.
7: SK. SK. SK. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Muzyką się żyje.
11: Zbliża się wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival, a w Oporze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret czy Oskar Cyms, który ma z tą imprezą bardzo dobre wspomnienia. Uwaga, 2 lata temu zgarnął tam bursztynowego słowika za kawałek cały czas. A co teraz słychać u naszego słowika?
12: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko. No i sobie żyje, ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaje rano. Jest ze mną przez cały czas.
11: No a w zeszłym roku statuetkę zgarnęła Carla Fernandez za hit Co Jeśli. Na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego słowika powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami.
7: Impreska.
13: Impreska.
7: Impreska.
11: Impreska. 3 minuty po 18:00. Można już zaczynać imprezować. Wiem, że dzisiaj sporo osób będzie odpoczywało przy zapachu grilla. No pogoda w Polsce do takiego imprezowania w plenerze jest dzisiaj idealna. A ja do tego imprezowania dorzucę Wam jeszcze mnóstwo gorących hitów na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam.
7: Na czasie.
11: Będzie Shawn Mendes, ale na początek Talk to You.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Będzie nowość, uwaga, twórca tego remiksu wraca z czymś nowym. Ja wiem, że znacie ten numer. Od lat wiadomo, że jak Oliver Heldens jest zaangażowany w jakiś projekt, no to ten projekt prędzej czy później zyskuje wielką, wielką popularność. A tym razem panowie Heldens, Kreider i The Young Punks połączyli siły i, uwaga, odświeżają kultowy hit od zespołu Freeze. No to tak jakby disco z lat 80. spotkało się z dzisiejszym house'em. Posłuchajcie, jak to brzmi, a tytuł A-E-I-O-U. Jak nic wymyślali tytuł na imprezie.

0: 30 minut po godzinie 18 to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Proszę sobie zrobić głośniej. Internet podrzuca mi sporo zdjęć, ale co u was, halo?
1: Tam z tej strony Darek, co tam u was słodkiego słychać? Dzięki.
0: Pozdrawiam gorąco, Dareczku. Jeśli chodzi o mnie, to o właśnie, zdjęcia, słodkie zdjęcia internet mi podrzuca. Prosto z przedślubnego kobierca. Rafał Brzozowski jest już tak blisko od założenia rodziny, no bo żona już jest, słuchajcie, czekamy na dzieci. Dzisiaj po południu powiedział sakramentalne. Tak, podobno zaprosił 400 gości. Miłość przypieczętowana. Życzymy oczywiście młodej parze samych szczęśliwych dni, chwil. No teraz zaczyna się prawdziwy test dla ich małżeństwa, czyli zaprojektowanie wspólnego mieszkania. A jak to już wytrzymają, to ich związek będzie trwalszy niż bateria w Nokii 3310.
2: A to promocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest Seagate.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z Radiem SK.
6: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
14: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: I po reklamie.

0: Darka Zawiałow w Radiu SK. Wiosna 2027 Tour. Oczywiście długo wyczekiwany powrót Darii na scenę. To będzie po 2 latach. Pierwszy koncert już 8 maja we Wrocławiu 2027. No trzeba troszeczkę poczekać, czekamy z niecierpliwością, ale jak się przygotuje Daria po tych 2 latach, to no jak nic, to będzie coś wspaniałego i warto być na tych koncertach. Czytam, słuchajcie, jeszcze eskowego Messengera, bo tam też warto być. Olek, Max i Fabian informują nas, że jadą właśnie na rowerach, na Orlik. No i czekają tam na kolegów, z którymi w tamtym tygodniu przegrali 3-1. Będzie rewanż. Tak napisali. Dajcie, chłopaki, znać, czy się udało, czy wygraliście, czy niestety znowu musieliście uznać wyższość rywala. No i przyjąć kolejną porażkę na klatę, ale proszę zrobić głośniej. Ludzie, wy wszyscy, którzy teraz są podłączeni do Radia SK, dajcie mi znać, jak to było u was. Czy dzisiaj wygrana sobota, czy przegrana? 664-402-302 albo eskowy Messenger. Ta sobota jest dla was wygrana, czy przegrana? Proszę się chwalić, no albo żalić. U mnie, uwaga, wygrana, zrobiony obiad, posprzątane w chacie, a jutro kajaki. Proszę się chwalić, co tam u was? Czekam na wasze głosówki albo eskowy Messenger.
1: Chciałam pozdrowić swojego chłopaka Dariusza, który jest w pracy. No i niestety siedzę sama i bardzo go ściskam. I pozdrawiam, Oliwia.

Nie wiem jak wam, ale mi ten numer zrobił mnóstwo przyjemności. Alex Warren Passenger w Radiu SK. 5 minut dzieli nas od godziny 19:00. To jest sobotnia imprezka. Czytam sobie, Maja Rutkowski ponownie ozdobiła zęby złotem. Internauci bezlitośni napisali, że to wygląda, jakby miała przyklejone do zębów rodzynki. No teraz musi znaleźć sobie sernik bez rodzynek, to będziemy mieli komplet.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
4: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
3: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
4: Przykłady?
3: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
4: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
3: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
4: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 tysięcy

0: 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Fani K-popu w Polsce żyją tą imprezą. Już za 2 tygodnie do Polski przyjadą wielkie koreańskie gwiazdy. Uwaga, przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze u nas nie było, a w Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Ta impreza 15 i 16 sierpnia akurat w moją rodzinę i będą, tak, będą prezenty. SK będzie miała dla Was bilety właśnie na tą imprezę. Warto słuchać na 110. Nie. No a jak nie możecie sobie zabrać radia z samochodu, ze sobą, na przykład do domu, do pracy, no to pobierajcie apkę Eski na smartfony. Zaczynamy drugą godzinę wspólnych harców. U Was sobota wygrana czy przegrana? Zostawcie głosówki na eskowym messengerze. Natalia, nasza słuchaczka, no u niej to na 100% wygrana sobota. W końcu, w czwartek, udało jej się zgarnąć eskowego kampera. Jak Wy też chcecie zgarnąć kampera, proszę zgłaszać się przez naszą aplikację. Paweł Bogaj, zapraszam!

0: Nina napisała mi na Messengerze, że soboty są u niej najgorsze. Dużo wtedy zakupów i dzisiaj znowu przegrana. I życie to ciągła walka między chyba muszę zaoszczędzić, a raz się żyje, kupię to. Ja pozdrawiam serdecznie, szczególnie twój portfel, kochana.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jeśli ty lubisz zakupy, to ja teraz w tym momencie spróbuję. Spróbuję ci sprzedać nowość z naszej anteny, Armin van Buuren i Sasha. Everlasting, zapamiętajcie sobie ten tytuł, no bo ten kawałek moim zdaniem namiesza przede wszystkim na klubowych parkietach. Armin van Buuren, Sasha, już teraz w Esce.

0: fajna, przyjemna.
1: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK. 3 minuty zostało nam do 19:30. A co? Tak dzisiaj powiedzmy o godzinie. Proszę zrobić głośniej, proszę się z nami bawić. Pytam, czy wy wygraliście w sobotę, czy przegraliście? Proszę bardzo, odzywacie się.
2: To co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że u mnie żona to tak zaszalała, że kupiła 20 kilo ogórków i teraz będę to pakował w słoik. Taka imprezka.
1: Okej. Okay. No to czyli dzisiaj przegrał, ale jak otworzy taki słoik zielonych do obiadu, na przykład 4 grudnia, kiedy będzie dużo śniegu, no to wtedy wygrał. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy w tym momencie krzątają się w kuchni. 664-402-302 albo eskowy messenger, tam głosówki. Bardzo chętnie czekam na nie. Uwaga, i teraz będzie bardzo ważna informacja. Nasz Polak, 16-letni Oskar Hrabąszcz, pobił rekord Polski w podciąganiu na drążku. W niespełna 16 godzin wykonał aż 4200 pełnych podciągnięć, poprawiając dotychczasowy rekord. Brawo, Oskar. Jeśli chodzi o mnie, o drążek, no to ja też mógłbym pobić jakiś rekord z drążkiem. Na przykład 4200 razy przejść obok drążka. No.
3: Reklama. Planujesz remont domu lub mieszkania w wakacje? Zrób go z nami. W Mrówce startuje wielka akcja Wakacyjny Remont. Tylko teraz drzwi, podłogi, farby, kuchnie, łazienki i oświetlenie nawet do 20% taniej. A to nie wszystko. Zrób zakupy za minimum 2000 zł i odbierz darmową wizualizację łazienki 3D. Do tego transport lokalny 50% taniej oraz montaż drzwi i podłóg z rabatem 15%. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK.

Proszę Państwa, jak się David Guetta weźmie za jakąś piosenkę, to zawsze jest hit. Just the way you are. Taki tytuł nosi ten kawałek. 17 minut zostało nam do godziny 20. Proszę słuchać Radia SK. To jest sobotnia imprezka na SK.pl. Uwaga, przypominam, czekają na Was zgłoszenia na piękną węgierską przygodę. Stiget Festival już od 11 do 15 sierpnia. Sombr, Skrillex, Luis Capaldi. Wbijajcie na SK.pl, sprawdzajcie szczegóły, jak się zgłosić. No ja mogę tylko podpowiedzieć to, że warto mieć aplikację Eski.

Per Jean. 6 minut zostało nam do godziny 20. Per Jean z kawałkiem Sama. Uwaga, ten kawałek znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie. Wczorajsze notowanie, uwaga, na trzecim Majko i Łatwo Gang, na drugim Shakira. A miejsce pierwsze to duet Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. No wy macie. Macie pełną listę gorącej 20 na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie. Radio SK. Oczywiście, jak wam

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
10: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
9: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: I po reklamie.
12: SK. SK.
13: Krzysztof Pomorski. To świetna okazja, by spojrzeć na Przemyśl z zupełnie nowej perspektywy. Niezależnie od tego, czy mieszkasz tu od lat, czy odwiedzasz nasze miasto po raz pierwszy. Tropem Niedźwiadków to propozycja na niedzielne popołudnie. Organizatorzy zapraszają na spacer szlakiem misiowych figurek. O ciekawostkach związanych z trasą opowiedzą przewodnicy. Będzie też wiele innych niespodzianek. To jutro od 15 do 18. Start na płycie rynku obok fontanny. Teraz zaglądamy do nie tak odległego Łańcuta, bo właśnie tam 7, 8 i 9 sierpnia odbędzie się 7. edycja Podkarpackiego Szlaku Filmowego. Organizatorzy zapraszają do odkrycia tamtejszego zamku i jego okolic z nieznanej dotąd filmowej perspektywy. W programie ponad 30 wydarzeń. To m.in. pokazy filmowe, koncerty, spotkania z twórcami, inscenizacje historyczne czy warsztaty tańców dworskich.
12: SK. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Muzyką się żyje.
16: SK rozkręca najlepsze wakacyjne imprezki. Mamy dla Was gwiazdy polskiej muzyki i to za darmo. W przyszły weekend kolejny przystanek naszej wakacyjnej

trasy koncertowej SK Music Tour. Zatrzymamy się tym razem w Złotoryi. W piątek scenę przejmie m.in. Mister Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncert jest darmowy. Do tego będzie można, uwaga, podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. Impreska. Halo, halo, 20 melduje się na zegarach Teddy Swims, Calvin Harris, a także Sienna Spyro. Takie muzyczne przyjemności czekają na nas po godzinie 20. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Dorzucę też leżak i głośnik. Ktoś chętny? No to zapraszam, zgłaszania, zgłoszenia, SK.pl.

kolejnych numerów tutaj już nie mamy. Rio i Shine On w Radiu SK. Prawie 15 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej, proszę się z nami bawić. Tu Radio SK, tu sobotnia imprezka. Uwaga, kolejny sukces. Tak, tym razem w kategorii najlepszy paszport. W tym najnowszym zestawieniu Polska zajęła 6. miejsce, oferując obywatelom 184 bezwizowe kierunki podróży. Na tej samej pozycji uplasowała się również, uwaga, Wielka Brytania oraz Węgry. No to jest idealna informacja przed urlopem, to szczególnie dla tych, których żona ciągnie na koniec świata, a im dobrze by było też w Wejherowie. Pozdrawiam gorąco teraz Margaret.

0: Ja muszę przyznać, że gdybym miał się oświadczać jeszcze raz, no to pani jest jedna Spyro. No to jest, mój strzał. Pozdrawiam gorąco, 21 lat dziewczyna ma. No i pięknie śpiewa. 30 minut po godzinie 20, a ze mną Klaudia. Hej Klaudia.
1: Hej Eska.
0: Witam. Klaudia, powiedz, gdzie się dzisiaj łapiemy? Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Czy ty siedzisz dzisiaj cały dzień na kanapie?
1: Nie, jestem w Krakowie na wyjeździe. Obecnie jestem w hotelu.
0: O, okej, dobra. Czyli odpoczywanie. A to był jakiś spontaniczny wyjazd, czy po prostu mieszkasz w hotelu, czy jak to wygląda?
1: Nie, spontaniczny. Na kilka dni z chłopakiem.
0: Okej, z chłopakiem. Dobra, a czyli to był pomysł jego, twój?
1: Mój.
0: Okej, czyli ty jesteś taką osobą, która ej, jedziemy tam i nic mnie nie obchodzi?
1: Tak, i on nie ma wyboru.
0: Dobra. Słuchaj, a co wy w tym Krakowie dzisiaj robiliście? Jakieś obwarzanki, jakieś zwiedzanie, coś romantycznego?
1: Akurat dzisiaj byliśmy w Żywym Muzeum Obwarzanka i robiliśmy własne obwarzanki.
0: Wow, ej, Klaudia, no to ja jestem naprawdę w wielkim szoku. A powiedz mi, ten obwarzanek to jaki? Z makiem, jakiś inny? Ja nie wiem, jakie są jeszcze.
1: Nie, ja jestem team z makiem.
0: Z makiem, czyli stawiasz na prostotę i cudowny smak.
1: Dokładnie.
0: Dobra, moja droga, ty napisałeś, że potrzebujesz głośnika i potrzebujesz naszego leżaka. Ja nie będę cię aż tak bardzo długo trzymał, moja droga. Zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik leci do ciebie. Proszę bardzo, teraz się możesz cieszyć.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Jakie radio będzie na głośniku?
1: Eska, no, tylko Eska.
0: W ogóle jej nie kazałem tak powiedzieć. Pozdrawiam gorąco, bawcie się. A wieczorem, jakieś plany na wieczór w Krakowie?
1: Na pewno jakaś kolacja na Starym Rynku.
0: No to chłopak, czekamy na zaproszenie.
2: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.

Andrea Bocelli w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Proszę zrobić głośniej. Słuchajcie, David Guetta, to on stworzył ten numer. Kiedyś Kama, jak była na Ibizie, opowiadała, że grał tam właśnie David Guetta i zagrał seta muzycznego, który trwał 2 godziny. Podobno jak kończył, to lało się z niego jak spod prysznica. David Guetta, czyli król w swoim fachu. Jeśli wy też kochacie muzykę elektroniczną, ja przypominam, koniecznie pamiętajcie, SK Live Remix w każdy piątek od 20:00, no i w każdą sobotę od północy gramy wam najlepsze klubówki. Dzisiaj James Hype i Robin Schulz. Warto, warto. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

was addicted to love and lies that I was sold. 4 minuty. Zostało nam do 21. Cameron Whitcomb z piosenką The Hard Way. Teraz w waszych głośnikach. Ależ to... Fajnie to brzmi. Pan pochodzi z Kanady. Jeśli chcecie słuchać jego kawałków częściej, no to głosujcie, łapkujcie, a kto wie. Kolejne notowanie gorącej dwudziestki już w piątek po godzinie 18.

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK.
4: SK. Summer.
5: Krzysztof Pomorski, Tytan Dubiecko 2026. To propozycja dla tych, którzy lubią aktywny tryb życia, nie boją się wyzwań i przeszkód na trasie, a przy okazji chcą pomóc.
6: Startować w nim mogą wszyscy zainteresowani biegacze. Oprócz Tytana jest mały Tytan przeznaczony dla dzieci. Rozpoczęcie biegu jest przy stadionie Orlik w Dubiecku 9 sierpnia. Start o godzinie 10.
5: Mówi Jan Faber, przewodniczący Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
6: Całe wszystkie wpisowe plus jeszcze zbiór charytatywne darowizny przeznaczamy dla 7-miesięcznej Elenki. Tyś dziecko musi przejść 4 operacje. Każda operacja to jest ponad 200 tysięcy złotych.
5: A więc biegamy i pomagamy. A Tytan Dubiecko 2026 przypominam w następną niedzielę, czyli 9 sierpnia.
0: SK. SK.
1: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
7: Ten numer SK zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia wydała nowy numer. Ta szwedzka ekipa nagrała kawałek z Lika Lee, czyli artystką, którą możecie kojarzyć m.in. z hitu I Follow Rivers. Tym razem stworzyli piosenkę Helpless Is So Sad. Czy mamy następcę hitu Wait So Long? No, o tym przekonamy się już za chwilę, no bo zagram wam w tej godzinie tą nowość. A na eskowej playliście mamy dla was też świeży numer od Oskara Cymsa. Artysta zaczyna nowy rozdział w swojej muzycznej karierze.
8: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
7: A ten numer

0: numer na pewno jeszcze w ten weekend usłyszycie w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Imprezka! Imprezka!
0: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Za chwilę nówka sztuka od Swedish House Mafia, ale oprócz nowości będę miał hity, które rozkręcają wszystkie parkiety na świecie. Sombr w tej godzinie, a do tego numer 1 gorącej dwudziestki Gipsy Kukon też się pojawią. Paweł Bogaj, zapraszam gorąco. No bawmy się, w końcu mamy sobotę. Ja się staram.

0: Już prawie 14 minut po 21. To Sombr kończy swoją piękną pieśń. Pan z Ameryki kończy, a teraz wpada duet. I cóż, że ze Szwecji. Tak, przy tym kawałku za chwilę będzie można poćwiczyć dykcję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, wszystkie hity zaczynają się w Esce, ale haha, oni naprawdę są już ze Szwecji i bardzo klubową muzykę robią i sprzedają nam tutaj w Polsce. I pomimo tego, że od lat grają podobny styl muzyczny, to nigdy razem niczego nie nagrali. Nadszedł w końcu ten czas. Swedish House Mafia, Legally Hopeless is so sad. To się tłumaczy na szczęście jest takie smutne, ale proszę sobie tego nie tłumaczyć.
2: Radio SK. Ogólnie piosenka porywa.

Romeo Fly poczekajcie, Tobi Romeo Fly High, taki tytuł tej piosenki. 21:30. Skoro jest Romeo, to ciekawe, gdzie jego Julia. Jak ktoś wie, to proszę się odzywać. Tobi Romeo, sprawdźcie sobie, naprawdę fajny numer. Ale słuchajcie, nie tylko Julia jest poszukiwana, podobno też poszukiwani są nauczyciele. Czytam, że brakuje nauczycieli. Przed rokiem szkolnym nauczyciele nie chcą uczyć za takie stawki. No to się dobrze składa, bo dzieci się akurat nie chcą uczyć też. W ogóle ktoś w komentarzach napisał: niech zatrudnią indyki! No pierwsza lekcja, jak przetrwać święto dziękczynienia.

Ja byłem na trzech zajęciach z Baciaty i ja wiem, jak się do tego ruszać. DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 22. Ten numer to jest idealny kawałek, żeby coś świętować. Niestety Janek Błachowicz nie ma czego świętować. Dzisiaj przegrał swoją walkę i to w pierwszej rundzie, dał się rozbić. No i miejmy nadzieję, że następna walka, jeśli ją dostanie, będzie lepsza, no bo Janek ma już swoje lata. Ale uwaga, jutro być może będzie co świętować nasi siatkarze. Nasi siatkarze, czyli polska reprezentacja, będzie grała o finał Ligi Narodów z USA. Początek tego meczu 13:30 naszego czasu. Ja tak sobie myślę, niech jutro Amerykanie poczują, że polski mur, to znaczy blok, jest lepszy od ich muru. To znaczy bloku. No a tak oni mają dobry, ale to wiecie, oni mają tyle samolotów, te wszystkie lasery, to no wiecie, o co chodzi.

0: Eska.
1: Eska. Summer. City.
2: Krzysztof Pomorski, jeśli lubicie jazdy na rolkach i chcecie pośmigać w tłumie kilkuset rolkarzy, to zanotujcie sobie w kalendarzu 11 dzień września. Właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się kolejny w tym roku night skating, czyli taka sympatyczna nocna rolkowa przejażdżka ulicami miasta.
3: Tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone.
2: Mówi jedna z organizatorek night skatingu, Jadwiga Tomaka-Brylińska.
3: Po całym przejeździe planujemy jeszcze rolkowe DJ party. Będzie grała muzyka do 22, także będzie można tam zostać, potańczyć na rolkach.
2: Początek przejazdu o 19.30, ale rolkowe miasteczko z wieloma rolkowymi atrakcjami ruszy już o 17. I co równie istotne, impreza to rozpocznie pełen sportowych atrakcji weekend w ramach Narodowego Dnia Sportu.
1: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.